0: Dendrolowe brzmią tak. Elektryczne, rock'n'rollowe brzmią tak.
1: Kazimierze, skąd się wzięła ta muzyka? Kazimierze, mierza.
0: Elektryczne, rock'n'rollowe brzmią tak. Elektryczne, rock'n'rollowe brzmią tak.